Marek Bendík, Miro Dadzor, Andre Amaro Kher. Miro Dadhino nek bareder Andre Miro Dživipen. Furt hino adesar les potrebinau, navakerel budale dikav, hojpes palamende starinel tepalo kher. Kanastare daj nane amenca, odat achilja pažamende, tepašo pral. Hin preleste pares, ale nikde amenge odana sikavel, hojleske pares. Furt pes snažinel, kajamen pes tešunas mište, ukaj tehel andro amaro kher pokojist hepačaben. Sako džives pirel Andre Buči, uštel sik uvisarel pes nasik. Sar avel hino strápimen, ale furt hino bachtalo, na penel hoj hin predaleste oda páripen. Penel amenge kaj peha, te like razu te pomoži nas peske. Te som kere odad mange penel, kaj leske te pomoži nau. Vareka načávka bešas uvakeras. Ume som rado, bo som leha ušuna v man pažle steláčes. Te kera v chyba, odad nakerel výka, penel mange hoj oda nane lač te kerel chyba, bole chybendar pes sikavas. Sikavel man, hoj o čači pen hino igen kamlo, uhoj manuž na kamel te chochavel. Miro Dadman si kavel, kaj mange te vážina vle purederen, usar peste spravinel. Penel mange hoj manuš kamel te helváčo, u te pomožine le manušenge. Dikav hoj aver manuša leske pačan, sar dikav le dades, paš aver manuša som hrdo hoj hino Miro Dad, ka leske radi sa ľuvav. Te amen hin časo sam peha, vareka na keras pašalo ker, u vareka na džas peste prežal. Hino kada predal mande bud dôležito, bo som leha i si kľuva v lestar. Kama v mire dades. Ka na stare dajnáne amenca odad hino zoralo, nikda pes na podel ukerel predal amende. Kama o tehl liekvar aj so sariou, sar baruava.